Ego, mfasira ya yura ewa gyorobele zemo na Airtel Money. Kuruga hakusasure msoro, enda gamuntu, laisasa biznesi. Kuhika faini ze motoka, oba ikintukione kio kuetaga kusasura. Kikule na wangu, owe gendeleza, kani mungeri e kukwangira. Kusa my Airtel app, oba, megasta, emu, manana, itano, msanju, hash. Osasule msalizo vyawe, ewa yura e, mwangu. Airtel Money ne kura wangu, ne yasigika, kandi teine nsaru. Airtel Money ne hundira mateka ga Bank of Uganda amateka nibiragiro nibuhundirwa.